0: choncho ndithu kondedwa womvera zikatendo titafika pa nsiziro pa nkhani za masewero lero munali ndine super substitute Bright Sonjera.
1: Njibike ne programa ja ung'azi wa mpira.

0: Asante bwenji.
1: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikhulupi ndi mumampacha chikhulupi wala.
2: Chipano aneba, mwatokhala nayo madzi ya mipope kukhomo.
3: Penepene aneba, ndayimikira ndi kusauka, ndakhoza kuguzira madzi kukhomo. Chipano tikwa madzi yabwino.
2: Sipadavute pofuna kuguza madzi.
3: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku leo chatila, ndidapita ku kampani ya madzi, adandikambilila njila zonche, ndi nkati mwa masiku yochepa, ndidasaina pepa. Chipano ndili bwino.
2: Chabwino aneba, ndakondwa. Gamitengo, umakhoza kulipa madzi?
3: Ndi makhoza aneba. Mitengo yochika, ndifunika tichilipa chila mwezi, kuti tiyendekele ndi chito ya madzi. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wana wanga, sadachele kusukulu nkufuna madzi, ndi mapokoso kukhomo ndi amunanga, chifuko chochedwa kuchitime yatha. Ndindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kuchita geni yanga.
2: Etu aneba, ifunika tiyendekele kulipa madzi, kuti kampani ndi boma, akhoze kutukula nchito yolunja kwa wanthu ambili. Ndifunika kupenyelela madzi kuti tisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula madzi.
3: Vazena aneba, ndeivo tichita kukhomo, ndacheza nawo wana kuti asimasewelela madzi.
2: Chabwino aneba, ndaisiya safuliya yanga pachoso, ticheza.